0: łaska chlucy mi ece, ciepce sleć myć kteś, ciepce sleć myć kteś. Pięknice na usu ece, łaska chlucy mi ece, ciepce sleć myć kteś, ciepce sleć myć kteś.
1: The following song is also about Skopik, the wild rose, but
2: why?
0: Why, yeah?